0: Disingsati lho lek kowe lek.
1: Kowe ngopo kowe? Aku ngawe mburimu kok.
0: Eh PD.
2: PD we DR. DR banci tuwa. Iki kene lho.
0: Elisa.
1: Ndarane nyingsoti aku.
2: Ora ya, ya nyingsoti le wedok kan pakung lanang.
1: Tua sar tak jak ning sor debok kon. Apa iki anu jajan ngono golek jajan sing rada
0: aduh. Aduh, anarkis aja lek menis suwe-suwe.